0: ay.
1: No se voy Jedi.
0: Ulbi Roma, Evo Jedi, Evo Jedi.
1: Otros niveles musicales.
2: 91.3.